mowa. Nie, nie, nie zrozumcie mnie źle. Czuję, że lecieć chcę cały czas, gdzie jest trawa po pas i las. I zamknięte wciąż drzwi przed nimi ja, za nimi sny i ty, i łzy, i gdy